Usłyszą Państwo 5 sygnałów testowych przy prawidłowym podłączeniu głośników lub słuchawek. Sygnał pierwszy, trzeci, piąty powinny być słyszane ze środka. Pozostałe skierowane jest rajnych. Jak sygnał rejestrowacza z obcym znaczeniem. Aktor siedzę na wszystkim niebo. No i też masz wejść w ładny sygnał. Вот ситуация с ней, вот я обмажу в сумму.